0: Joj, što ne znam španski, nešto kažem. I da znam u stvari što ovo znači. La tarde se jala pusto triste. Mada ovdje na kamerovu ima devojaka koji znaju španski. Ja sam jednu devojku zamolio da mi nešto kaže na španskom. Evo ona pored mene i sad će kaže.
1: Hola guapo, ¿qué tal?
0: Hola, hola.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
0: ¿Cómo estáis, no estáis?
1: Me alegro de verte aquí en cámara.
0: Aquí, aquí, normal, normal. Mi amor, mi amor. Tranquilo, tranquilo. Chao, muchachos.